I dobry balijam, bibi, bytnia wypodrawiam, bibi, bytna lwy. A la wydy glasą, bibi, bytną butę kalą, bibi, bytna lwy.